ja, jakku de mukku ekuter, a ne pum kasmatis, debi dol dol, sana skas skas, ja no no no moja mebi vada, jakku de mukku ekuter, a ne pum kasmatis, debi dol dol, sana skas skas, ja no no no moja mebi vada, jakku de mukku ekuter, a ne pum kasmatis.